Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: jest płyniec tu strzesz. Cicha woda brzegi rwie, cicha woda wie. Chce kiedy trzeba robić cash, płyniec tu strzesz.
1: SK2 Łódź.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. Za nimi pierwszy ważny sprawdzian w ich życiu, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak z tematami poradzili sobie uczniowie z Łodzi regionu? Nasz reporter Daniel Tykliński sprawdził to tuż po wyjściu z sal. Zapytał także, jakie nastroje panują przed egzaminem z matematyki.
3: Jak poszło?
4: Dobrze, ale totalnie się nie spodziewałam, że będzie jakiś tekst o robotyce. Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
3: No to zapowiada się nieźle. Jutro matematyka, królowa nauk. Jakie są twoje wrażenia?
4: No, z matematyką ciężko.
3: Czyli trochę stresik będzie?
4: Trochę tak.
3: A co byś chciała, żeby się pojawiło na tej matematyce?
4: Twierdzenie Pitagorasa na pewno. I chyba to tyle, bo to co najlepiej umiem.
3: Co było łatwe, co było trudne?
5: Rozprawka była trudna i opowiadanie. Tak to wszystko było łatwe.
3: A co było na rozprawce?
5: No, trzeba było sobie lekturę wybrać i napisać rozprawkę o tym.
3: To w takim razie na ile procent napisałyście, jak uważacie?
6: Z 50?
5: Coś takiego z 50.
3: Czy patrząc na te poprzednie egzaminy, waszym zdaniem wyszedł trudniejszy, łatwiejszy?
6: Łatwiejszy.
7: No bo ogólnie tak jakby patrząc, to te pytania Jarku Tomek były takie trudniejsze, a teraz są łatwiejsze.
3: Jutro matematyka, królowa nauk. Jak się czujecie przed jutrzejszym egzaminem?
7: Trochę słabo, bo jest trudna.
5: Najgorsza będzie matematyka.
3: A czego się obawiacie najbardziej, jeżeli chodzi o zadania?
6: Ułamków.
5: No, ułamków, no.
3: Jakie są twoje pierwsze wrażenia?
8: No, trochę trudny był.
3: A co było trudne?
8: Tam było te przemówienie trudne było.
3: A coś ci podpasowało z tych zadań?
8: Tam takie dał do fałsz, tam było łatwo, mniej więcej.
3: Jutro czas na matematykę, jak się czujesz?
8: Chyba jestem przygotowany, się uczyłem cały czas, miesiąc uczyłem się do matematyki. No myślę, że jestem przygotowany.
3: A na jakie zadania chciałbyś trafić, a na jakie niekoniecznie?
8: No, jakaś geometria bardziej. Jakieś tam równanie na przykład. Bardziej geometria.
3: Twoim zdaniem na ile procent jesteś w stanie napisać matematykę?
8: No 40-30%.
3: To jak poszło? Jakie wrażenia?
9: No takie trochę, no tak średnio było.
3: Dlaczego?
9: No tam tekst był taki jeden pro jakieś eksperymenty i trochę nie zrozumiałam.
3: Co było najtrudniejsze waszym zdaniem?
9: Może być te przemówienia i opowiadania, bo trochę nie zrozumiałam, o co chodziło tam.
3: Myślicie, że na ile procent udało się napisać?
9: Nie wiem. No może być 30-50%. To jest tak.
3: Jutro matematyka. Jak się czujecie przed matematyką?
9: Źle.
3: Dlaczego?
9: Bo trudne. Nie rozumiem ogólnie nic.
3: A jakie zadania chciałybyście, żeby były?
9: Geometrii, bo więcej geometrii.
3: A jaki jest wasz cel? Na ile byście chciały tą matematykę napisać?
9: 30%.
3: Żeby zdać i zapomnieć?
9: Tak.
3: Jak poszło? Jakie wrażenia tak na gorąco?
9: A no, nie wiem. No było dobrze. Nie jest jakiś trudny. Na pewno próbny był trudniejszy.
3: A u ciebie?
10: Myślę, że też próbny był trudniejszy.
3: Jakie były zadania, powiedzcie?
9: A właśnie, które były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego. A każdy obstał jakieś takie dziady, latarnie.
10: O robocie, która nigdy wcześniej nie widzieliśmy jej. Więc myślę, że to było dane wyzwanie.
3: Jasne, rozumiem. Jak myślicie, na ile procent udało się to napisać?
9: 50? Nie no, 70-60.
10: Też tak myślę, jakoś około 50-ki, tak.
9: Trochę.
3: To całkiem nieźle. Jutro czas na matematykę. Jak się z nią czujecie?
9: Źle. Ciężko na pewno będzie. No.
10: Będzie na pewno ciężko. No bo wiadomo, z matematyki myślę, że jest ciężej.
9: Jeszcze angielski nas czeka w środę.
3: No właśnie, angielski to jeszcze, ale chciałem do tej matematyki na chwilę wrócić. Jakie zadania byście chciały, żeby były, a jakie niekoniecznie?
9: No na pewno jakieś łatwe.
10: No takie, które damy radę obliczyć. Na przykład o figurach może. No. Może o figurach.
9: No, tak, no, tak.
10: Nie, szczerze, nie było najgorzej. Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
3: Co było trudne, a co było łatwe? Jeżeli chodzi o zadania oczywiście.
6: Szczerze, wszystko było w miarę łatwe, tylko zdania złożone nas pokonały.
9: No.
3: Jakie lektury się pojawiły?
11: Właśnie nie było.
12: To był tekst jeden. Ten tekst to był, nie wiem co to było, nawet nie pamiętam już.
13: Coś Einstein, nie wiem co to było.
3: Jeżeli chodzi o procenty, jak to tam wyjdzie waszym zdaniem? Na ile się udało napisać?
13: Mi się wydaje, że z 50 będzie.
12: No takie 70.
14: Ja też liczę na 70.
15: Ja 70.
3: No to całkiem nieźle. Jutro też bardzo ważny dzień. Wiele osób się jej boi. Niektórzy czekają. Oczywiście matematyka. Jakie są wasze wrażenia przed egzaminem?
13: No jutro to będę płakać.
12: No.
3: Jutro będę...
13: Tak? Tak.
12: No, jutro ja liczę chociaż na 40.
13: Tak, 40, ale no to naciągane jakieś będzie.
15: Ja spróbuję z matematyki wyciągnąć 70%.
3: No to nieźle. A powiedzcie mi, co byście chcieli, żeby na tej matematyce było, a co niekoniecznie?
13: Jak dla mnie mogłaby być sama tabliczka mnożenia. ale tak to... No nie wiem. Najlepiej niech jej nie będzie. Najlepiej niech jej nie będzie.
12: Nic nie umiem.
13: Wyrażenia algebraiczne to w ogóle nie umiem.
12: Potęgi są łatwe.
13: No potęgi, tak.
12: Jakby było.
3: Czyli jakoś się napisze.
13: Jakoś tak.
2: Z kolei w środę egzamin z języka obcego. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Łódzkiej mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza Pajęczna jako organizatora i przez powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury regionalnej w Łodzi. Grzegorz Mich.
16: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
17: W naszej ocenie tutaj doszło do znęcania, nawet można powiedzieć ze szczególnym okrucieństwem, jeżeli chodzi o kuca, bo kuc był w stanie takim, jak na zdjęciach widać, to był stan zagrożenia zdrowia jeszcze, gdzie to znowu nikt nie reagował, nie było służb, które by widziały tego kuca. Skoro osoby postronne mogły nagrać takie filmiki, to znaczy, że służby weterynaryjne też powinny to zobaczyć przede wszystkim, że taki kuc leży. Jeżeli chodzi o konia, który no, wymierzył sprawiedliwość, można powiedzieć swojemu oprawcy, niukrom z satysfakcją patrząc na ten filmik na końcu, to tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie, gdzie tak naprawdę no, w mojej ocenie przy zwierzętach alkoholu w ogóle być nie powinno. Pewnie był zapewniony absolutnie dobrostan zwierząt. Były narażone osoby postronne, bo widzieliśmy ten film na samym początku, ten koń był prowadzony między osobami postronnymi, tak? Mogło zdarzyć się wcześniej takie nieszczęście. Niekoniecznie sprawca byłby kopnięty, a na przykład dziecko, które by przechodziło. Sam plakat, który informował, że nie można robić zdjęć bez akredytacji, bo to jeżeli robimy imprezę międzynarodową, to dlaczego nie możemy kręcić filmików, dlaczego nie możemy pokazywać zdjęć? To ma już organizator od razu coś do ukrycia, bo taki plakat, bo możecie Państwo zobaczyć na stronie urzędu. Zakaz fotografowania bez akredytacji. No to robimy imprezę dla dzieci, dla rodzin, dla kogoś i co, mamy nie fotografować? No to w mojej ocenie już jest coś dziwnego. My oczywiście składamy też to zagadnienie wspólnie. W mojej ocenie tam doszło do szeregu przesłanek mówiących i o znęcaniu, ale też o niezapewnieniu bezpieczeństwa publicznego dla osób, które odwiedzały. I powiem szczerze, ja mam nadzieję, że to był ostatni raz takie targi, bo to nie są targi, w cudzysłowie targi dla zwierząt, to jest męczarnia dla tych koni. One jeżdżą ileś set kilometrów, są sprzedawane handlarzom, często po prostu do rzeźni, tak? Kucyk nie wiemy, gdzie tak naprawdę skończył do końca, tak? Wiemy, że jakaś fundacja być może go przejęła. Będziemy mieć to potwierdzone, ale mówmy szczerze, tam hodowców, takich naprawdę hodowców jest mało. Tam jest handel, to jest handel zwierzętami na rzeź, które jeszcze oprócz tego są męczone wożeniem. Oczywiście nie mówimy, że wszyscy, bo są bardzo fajne osoby, które naprawdę dbają o zwierzęta i tam również były. Natomiast no, patrząc na te filmiki, to niestety większość, mam wrażenie, fajnych osób tam nie była. Tak? No, nie ma zgody na znęcanie, nie ma zgody na takie traktowanie zwierząt i mam nadzieję, że w toku tym, co mówimy o schroniskach, to popatrzmy też na takie imprezy, bo tutaj jest również znęcanie, również nie traktowanie zwierząt tak, jak powinny być traktowane. I to nie są przedmioty, bo to na giełdach samochodowych samochody są traktowane lepiej niż te konie, które były traktowane właśnie na tych, w cudzysłowie mówiąc, targach.
16: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
18: Wszyscy widzieliśmy to, co stało się w weekend. Wszyscy widzieliśmy te bulwersujące filmiki z tego, jak wyglądał targ konny w Pajęcznie. Kuriozum jest tym, że pan burmistrz nazywa to imprezą międzynarodową. Jeśli tak pan burmistrz chce promować województwo łódzkie i swoje miasto, to naprawdę gratuluję. Mieliśmy do czynienia z bestialskimi zachowaniami i ja też bardzo jasno chcę powiedzieć, my tutaj nie przyszliśmy po to, żeby stygmatyzować wszystkich hodowców koni, bo wiemy o tym, że większość z nich to porządni ludzie. Natomiast na takie zachowania, z jakimi mieliśmy do czynienia w Pajęcznie. No, zgody, proszę Państwa, nie ma. Tak wygląda zamęczony mały kurt przez zwyrodnialców, bo chyba nie boimy się użyć tego słowa. On był bity, katowany, zmuszany do tego, żeby wstał. Dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie, co robił powiatowy inspektor nadzoru weterynaryjnego. Gdzie on był? Na swoim terenie miał imprezę, która szumnie była nazywana międzynarodową. My, oglądając te filmiki, nie widzieliśmy tam żadnego nadzoru. Składamy wspólnie doniesienie do prokuratury, zarzucamy panu lekarzowi weterynarii w Pajęcznie niedopełnienie obowiązków wynikających z artykułu 231 kodeksu postępowania karnego, a więc zaniechania urzędniczego i niedopełnienia swoich obowiązków. Pierwszym, kto powinien w tej sprawie zainterweniować i złożyć doniesienie do prokuratury, powinien być powiatowy lekarz weterynarii. Tymczasem nie zrobił nic.
16: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi. Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Było tęczowo, energetycznie i przyjaźnie. W sobotę ulicami Łodzi przeszedł Marsz Równości.
11: Wolność, równość, akceptacja!
14: Jest bardzo kolorowo.
19: Energetycznie, sympatycznie, dużo miłości, dużo radości i wsparcia. Myślę, że to jest ważne.
20: Dlaczego tu jesteście?
21: Żeby wspierać. Jesteśmy też po to, żeby pokazać, że każdy jest tak samo równym i tak naprawdę nie ma znaczenia to, kogo kochamy. Ważne, jakimi jesteśmy ludźmi.
22: Aby zwalczyć o prawa i o tolerancję.
23: Nigdy już nie byliśmy wcześniej na takim tego typu marszu i na początku było tak, że trochę weird, takie dziwne uczucie było, ale w sumie fajnie było na tym marszu i trzeba pokazać, że ludzie są równi.
24: Jestem osobą nieheteronormatywną i to jest bardzo przyjemna okazja, żeby się z tym nie kryć i po prostu celebrować to, zamiast się ukrywać.
25: Żeby pokazać moje wsparcie dla wszystkich osób LGBT, nie LGBT wspierających. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy się akceptowali i wiedzieli, że to jest w porządku być sobą.
24: Nie trzeba należeć do tego środowiska, można przyjść po prostu wspierać. Każdy może przyjść.
26: Mam dużo znajomych tej społeczności. Przyszłam po to, żeby pokazać, że jestem z nimi.
27: Pięknie, mnóstwo ludzi. Wiele osób machało nam z balkonów.
28: To, co jest najważniejsze, to to, że wszyscy idziemy razem, dlatego, że jesteśmy jedną społecznością. I chociaż w internecie wylewał się ściek, pomyj, bardzo niemiłych, obrzydliwych skojarzeń, to na całej trasie wszyscy tylko nam miło machali i wszyscy byli wobec nas serdeczni. Z radością konstatuję, że nie było ani jednej osoby, która tworzyłaby kontrdemonstrację i siała nienawiść. I łodzianie dołączali i Polska jest coraz lepsza.
11: Gdzie te śluby? Gdzie te śluby? Gdzie te śluby?
20: No właśnie, gdzie te śluby?
28: No, śluby to jest taka sama część praworządności jak wszystko inne, jak Sąd Najwyższy, jak wszystko, co wydaje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ETPC. Są wyroki dotyczące już 7 par wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny Rzeczypospolitej i one nie dotyczą tylko jednej osoby, jednej pary z natury. Samej natury tych wyroków dotyczą wszystkich w takiej sytuacji. Jeżeli polscy politycy przez lata nie chcieli nam dać równości, to sądy, zważywszy na to, co jest w polskiej konstytucji, w traktatach europejskich, wreszcie się na to zgodziły. I teraz apel do rządu, nie czekać, tylko wreszcie wydać rozporządzenie. I tyle. Każdy ma prawo do szczęścia, a moje małżeństwo, 46-letniego geja, w niczym nie zaszkodzi małżeństwu żadnego polskiego człowieka, nie geja.
11: Wolność, równość, akceptacja!
2: A na miejscu była Ela Piotrowska. Przez 4 lata zebrała ponad 1000 lalek z całego świata i pokazywała je łodzianom. Teraz pani Julita, prowadząca Muzeum Lalek w Łodzi, żegna się z tym miejscem. Ze względu na jej życiowe plany, placówka z końcem czerwca zostanie zamknięta. To niezwykłe miejsce odwiedził nasz łódzki reporter.
19: Co to właściwie za miejsce?
28: To jest takie miejsce, które powstało 4 lata temu na Księży Młynie w Łodzi. Julita Pierzchała. Miejsce, gdzie nie spodziewałam się, że w ogóle powstanie. Było puste pomieszczenie, pełno pomysłów i właśnie żaden mi się nie podobał. Wyszła pani. Mówi tak, a może muzeum lalki? Mówię, ekstra, tylko nie mam żadnej lalki. To nie problem. Jak to nie jest problem, to ja tworzę muzeum lalki. I rzeczywiście Facebook czyni cuda. W ciągu kilku miesięcy, bo rozmowa była 4 lata temu w lutym. W czerwcu, 20 czerwca, 4 lata temu, było otwarcie przy 200 lalkach. To mnie zaskoczyło. To dało do pomyślenia, że to miejsce jest rzeczywiście potrzebne. To jest miejsce, gdzie nie przychodzą tylko lalki. Przychodzą ludzie z historiami, z emocjami, ze wspomnieniami. To jest takie muzeum ludzi poprzez lalki. Bo przecież zawsze jak był człowiek, to były też lalki. Czasami przychodzą do nas chłopcy, mężczyźni, ale ja się nie bawiłem lalką. Ja mówię, no dobrze, to proszę mi dać definicję tej lalki. Jakiejkolwiek, po prostu definicję lalki. I na koniec wychodzi takie stwierdzenie, no, że lalka to jest taka mała postać człowieka. Ja mówię, super. Czy żołnierzyki, ludziki Lego, Spiderman, czy one mają postać człowieka? No tak. Czyli wy też mieliście swoje lalki. I rzeczywiście taka półka męska powstała, gdzie najczęściej jest największy tłum.
3: Ile łącznie jest tych lalek i z jakich zakątków świata one pochodzą?
28: One są praktycznie z całego świata. W tej chwili mamy ponad 1000 lalek. Już nie liczę. Był taki moment, że liczyłam, próbowałam robić zdjęcia każdej lalce, ale przy około 700 lalkach machnęłam ręką, stwierdziłam, że nie jestem w stanie sama tego wszystkiego tak robić, taką kartotekę. I poszło to później już na żywioł. Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
3: Z jakimi najciekawszymi historiami pani się spotkała?
28: Najciekawsza historia chyba była korespondencyjna. Pani, nie wiem skąd, starsza pani pisała do mnie o sobie, że jest już staruszką, że jest samotna, że musi swoje rzeczy uporządkować, bo nie chce komuś, jak odejdzie, robić jakichś problemów. I zostały jej dwie lalki. Nazwała je jedna nietykalska i to była taka mała lalka celuloidowa z kelskiej fabryki lalek, a druga lalka spowiedniczka. To była szmaciana lalka, polska szmaciana lalka, która kiedyś w oryginalnym stroju sprzedawana była jako elegantka. Ona już nie miała swojego stroju oryginalnego, ani włosów, ani to jako dziecko uszyła jej swoją sukienkę, taką osobistą, od serca. I opowiadała, że ta nietykalska siedziała na tapczanie u dziadków i nie wolno było ich ruszać. Natomiast spowiedniczka była tą lalką, tą przyjaciółką, wokół nie było dzieci. I lalka była jedyną, nie wiem jak to nawet nazwać, której mogła się zwierzać ze smutków, z radości. Tańczyła z nią i płakała, bo różne są sytuacje w życiu dziecka, a nie ze wszystkimi problemami można pójść do rodziców. I na koniec tej opowieści spytała się, czy u mnie, tu w Łodzi w muzeum, znajdzie się takie miejsce, gdzie wszystkie jej sekrety będą dochowane. Bardzo mnie wzruszyła ta jej opowieść i odpowiedziała mi mniej więcej w tej samej tonacji, że te lalki znajdą tu takie przyjaciółki, które dochowują i swoich, i cudzych tajemnic. I w ten sposób te lalki tutaj trafiły.
3: Ta czteroletnia historia muzeum na pewno kryje jeszcze więcej ciekawych tajemnic. A dlaczego ta historia się kończy?
28: Życie z życiem. Myślałam, że tutaj będzie to dłużej, bo to jest wspaniałe miejsce, Księży Młyn. Wspaniali ludzie. Naprawdę, tu przychodzą fantastyczni ludzie. Ja czasami słyszę narzekania, że tacy. Ja takich nie spotykam. Tu przychodzą uśmiechnięci, ludzie ze wspomnieniami, z sercem. Naprawdę fantastyczni. A ja też mam jakieś plany, które na przykład zmieniają całe moje życie. I muszę zamknąć to miejsce, żeby realizować własne plany. Większa część tych lalek zostanie przekazana, mam nadzieję, w bardzo dobre ręce. Będzie otwarte muzeum w Pabianicach. Jeszcze nie powiem gdzie, bo sama dokładnie nie znam adresu, ale na pewno będzie podana taka wiadomość, informacja na Facebooku, gdzie, w jakich godzinach, jaki telefon, mail kontaktowy, wszystko będzie podane. Natomiast niewielka część tych lalek idzie ze mną dalej w świat, spełniać moje dalsze marzenia. I mam nadzieję, że się uda.
3: Oczywiście trzymamy za to kciuki, a czy te lalki, które pani zabierze ze sobą, to już wtedy staną się prywatną kolekcją po prostu?
28: Nie chciałabym ich trzymać w pudełkach czy w gablocie w zamkniętych czterech ścianach. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, jak to z planami. Chciałabym jednak je udostępnić pewnej publiczności. Możliwe, że zrobię z tych lalek przy jakiejś instytucji taką stałą wystawę. Mam już jedną propozycję, no ale to jest taka, która nie do końca by mi odpowiadała. Albo jeżeli okaże się, że władze tamtejsze, gdzie ja się przeprowadzę, gdzie ja będę, będą chciały mi pomóc i znajdą taki lokal, na który będzie mnie również stać finansowo, bo to jest wydatek, wówczas tam stworzę małe muzeum lalki.
3: Zanim pani przejdzie do swoich najnowszych planów, warto by było do tego muzeum lalki się wybrać. A teraz jest dobra okazja, tym bardziej, że zbliża się Noc Muzeów, prawda?
28: Tak, jest to już czwarta i jednocześnie ostatnia Noc Muzeum tu na Księżym Młynie, gdzie można zobaczyć absolutnie całą kolekcję. Noc Muzeum u nas zacznie się o 17:00. ale no i oczywiście będzie trwała do północy albo do ostatniego chętnego, który by chciał tutaj przyjść. Natomiast 2 godziny przed nocą muzeów u nas będzie również bardzo ciekawa rzecz. Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich, nie tych takich w strojach ludowych, tradycyjnych, kimonach. Wręcz przeciwnie. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którymi dzieci się teraz bawią. Jak to się zmieniała ta lalka? Przyjdzie też ze swoją kolekcją, tą kolekcję będzie można obejrzeć właściwie do końca pracy naszego muzeum, czyli do końca czerwca.
3: O to też chciałem zapytać, bo noc muzeów to jedno, ale jeszcze będzie okazja, żeby przyjść po prostu do muzeum.
28: Tak. Co prawda mam troszeczkę skrócony w tej chwili dzień pracy, bo dotychczas pracowałam od środy do niedzieli włącznie. W tej chwili pracujemy od czwartku do niedzieli włącznie. Od 11 do 16 praktycznie jestem i można zawsze przyjść. Wejście jest darmowe. Po prostu przyjdźcie, zobaczcie. To warto.
2: Szczegóły na Facebooku Muzeum Lalki w Łodzi. Rękawice pójdą w ruch, ale w szczytnym celu 15 maja w Bełchatowie w Łódzkiem odbędzie się gala sportu walki. Zawodnicy staną w ringu, by wesprzeć m.in. najmłodszych pacjentów lokalnego szpitala.
0: Co to jest za wydarzenie i dlaczego warto na nie zajrzeć?
1: Genezą naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie sportu, jakie jest MMA w Bełchatowie, jak i tak naprawdę w całej Polsce. Mateusz Sablik, jestem trenerem i właścicielem klubu Basen Bełchatów oraz organizatorem gali BFL, czyli Basen Fight League. Już drugiej edycji, tak? Bo w zeszłym roku była pierwsza. Dajemy szansę młodym zawodnikom, młodym talentom pokazać się na arenie takiej już, że tak powiem, nie tylko lokalnej, ale i ogólnopolskiej, żeby mogli zawalczyć, żeby mogli pokazać swoje umiejętności już na profesjonalnej gali. Ale nie tylko sport w tym wszystkim ma tutaj swoje 3 grosze, bo poprzez naszą galę tak samo wspieramy też szpital pediatryczny tutaj nasz w Bełchatowie. Tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy aukcję charytatywną, gdzie mojego serdecznego wspaniałego przyjaciela Roberta Bryczka koszulkę z autografem Aśki Jędrzejczyk i właśnie też Roberta wrzucaliśmy na licytację, która poszła za 10,5 tysiąca. Oprócz tego jeszcze 4,5 tysiąca złotych z biletów, które zebraliśmy, wrzuciliśmy po prostu na cele tutaj szpitala. No i wiemy, że została za to wyremontowana na oddziale pediatrycznym łazienka dla dzieciaków. Fajny, szczytny cel i to też przez walkę charytatywną, która była m.in. jednym z naszych sponsorów. Drugi nasz zaprzyjaźniony tutaj Mateusz, który stoczył też właśnie ten pojedynek. W tym roku chcemy zrobić 2 akcje charytatywne. Pierwsza oczywiście na szpital pediatryczny, druga na zwierzątka, na Różaland naszego też serdecznego kumpla Marcinka Różalskiego, który też już nie pierwszy raz u nas tu w Bełchatowie gości. Będzie też na tej gali jako gość honorowy, m.in. on, Michał Materla, właśnie Robert Bryczek, który w zeszłym roku był, Marcin Wójcik, też zawodnik KSW, więc będziemy mieli dzisiaj w tym roku dużo postaci znanych, a tak jak mówię, jedną z aukcji chcemy przeznaczyć właśnie na zwierzątka, gdzie Marcin opiekuje się nimi, ma swój cały Różaland, którym wspiera zwierzęta. Gala ma charakter sportowy, ale i też taki charytatywny, więc chcemy to wszystko połączyć. Będzie też koncert Karola Muskały, który też właśnie był na plebiscycie sportowym gminy Bełchatów. Też pokaże się od strony muzycznej. Także mówię, fajne wydarzenie, nie tylko stricte sportowe.
0: A powiedz mi jeszcze, czemu postawiliście akurat na pomoc szpitalowi? Jak to się zaczęło? Dlaczego akurat właśnie szpital?
1: Geneza naszego klubu jest taka, że chcemy pomagać dzieciom i młodzieży. Moja żona, moja najwspanialsza kobieta mojego życia jest psychologiem, jest też naszym tu mentorem właśnie w klubie względem pomocy dzieciakom, nie tylko dzieciakom, ale i młodzieży i dorosłym. Mamy też oczywiście dzieci swoje i zawsze chcemy pomagać, no bo widzimy jaki jest problem w dzisiejszych czasach wśród młodzieży, wśród dzieci. Chcemy im pomagać poprzez sport, moja małżonka poprzez rozmowę. No i co pół roku regularnie na Dzień Dziecka plus Mikołajki chodzimy do szpitala na pediatry i widzimy
0: jakie są potrzeby,
1: ale przy tym w tym zgiełku tego całego naszego życia codziennego, naszych problemów, jak człowiek pójdzie tam do tego szpitala, zobaczy te matki, tych ojców z dziećmi, to wtedy człowiek myśli, że jednak nie mamy problemów. To, co my nazywamy problemami, to nie są problemy. Problemy mają właśnie dzieciaki i rodzice właśnie w tamtych miejscach i chcemy im poprzez ten sport, to ujęło nasze serca, jak poszliśmy za pierwszym razem właśnie z paczuszkami do dzieciaków. do szpitala w dzień dziecka albo przed świętami i zobaczyliśmy, że kurczę, to my siedzimy w domu i myślimy, nie wiem, bo nam się, nie wiem, telewizor zepsuł, a oni po prostu spędzają święta w szpitalu, tak? Nie w swoim kręgu rodzinnym, nie w czterech ścianach, że tak powiem, domowych, tylko właśnie w takim miejscu, jak jest szpital. No i chcielibyśmy, żeby to miejsce, jakim jest szpital, jak najbardziej mogło się przyczynić do tego, żeby wyglądało, chociaż przypominało to miejsce domowe, mimo tego, że nigdy tego nie zrobi, no to żeby to były jak najlepsze warunki dla tych dzieciaków, dla tych rodziców, więc chcemy pomagać, tak?
0: A na jaki cel tym razem te środki mogą pójść?
1: Jeszcze dokładnie tego nie wiemy, z tego względu, że musimy z panią Dagmarą, tutaj dyrektorem szpitala, zapytamy, jakie mają zapotrzebowania, czego potrzebują najbardziej.
0: Na coś dobrego.
1: Na coś dobrego, tak. Na pewno na coś dobrego, może jakąś salę potrzebują wyremontować, albo część sal, albo korytarze, albo może zakupić jakieś łóżka. Na pewno te pieniążki będą widzieli najlepiej oni sami, na co spożytkować, więc pójdzie to na cele szpitala. Tak jak mówię, w zeszłym roku przeznaczyliśmy je, pani Dagmara powiedziała, że za te pieniążki wyremontowali łazienkę, co nas bardzo ucieszyło, no więc w tym roku też pewnie dostaniemy informację, że poszło na jakieś tam ważne cele, tak?
0: Wróćmy do gali. Ilu zawodników pojawi się na tym wydarzeniu?
1: Jeżeli chodzi o naszych tutaj, naszego powiatu zawodników, to będzie ich 5, 3 w karcie głównej i 2 chłopaków naszych, że tak powiem, wychowanków. Stoczy taki pokazowy sobie pojedynek 10-latków, żeby pokazać, że dzieci też mogą to fajnie rozwijać, też mogą uprawiać ten sport i to nie jest właśnie gdzieś tam to, co ludzie często myślą, że sporty walki typowo MMA, jest to przysłowiowe to mordobicie, jak to często ludzie nazywają, co nie jest prawdą, tak, bo wielu zawodników światowych są to ludzie wykształceni, bardzo inteligentni, przede wszystkim ten sport uczy szacunku, respektu i tutaj chcemy to pokazać, że od najmłodszych lat można ten sport uprawiać i jakie są tego efekty. Chcieliśmy zrobić taką właśnie między nimi sparing, powiedzmy pokazowy, żeby oni pokazali swoje umiejętności, odnaleźli się w tym wszystkim, przeżyli, to będzie dla nich pamiątka na całe życie, takie wyjście do walki, tą drogą, którą wychodzą co profesjonalni zawodnicy, do muzyki, wśród trybun, fleszy i tego wszystkiego, więc mamy jedną taką w tym roku walkę pokazową dzieciaków, a mówię, 3 w karcie głównej naszych zawodników klubowych będzie walczyło jako już w walkach tych półzawodowych. Cała gala obejmuje 14 pojedynków. 14 pojedynków, czyli mamy 28 zawodników, tak?
0: I to są młodzi zawodnicy.
1: Starsi też są, jest to mieszane, ale większość jednak jest tych młodych, tak? Większość jest tych młodych tutaj z województwa łódzkiego. Jest kilku zawodników też przyjezdnych z Gdańska, ze Szczecina, więc mówię, to są młodzi zawodnicy, którzy stawiają tak naprawdę pierwsze kroki w tym profesjonalnym świecie, tak?
0: Czyli wy chcecie promować, tak? Takich zawodników.
1: Tak, chcemy promować takich zawodników, chcemy promować przede wszystkim sport, te akcje charytatywne, które pokazujemy. Chcemy promować miasto Bełchatów, właśnie dlatego wykorzystuję gdzieś tam te swoje kontakty w tym świecie, w sportu walki, żeby te osoby znane przyjechały do Bełchatowa, ludzie mogli ich poznać, zrobić sobie z nimi zdjęcie, przybić pionę tak zwaną, bo do tej pory mogli zobaczyć ich tylko w telewizji, tak? A tutaj będą mieli okazję, tak samo dzień wcześniej, czwartek, już jest ważenie w Galerii Olimpii, tam będzie Michał Materla, będzie właśnie Różal, więc będą mogli zobaczyć ich na własne oczy i to też jest gdzieś tam, jakby nie było, jakaś tamka atrakcja tego wydarzenia, tak?
0: Czyli zaprezentują się takie perełki tych nazwisk, jeszcze pewnie większość z nas nie kojarzy, ale być może o nich usłyszymy na takich już większych arenach.
1: Dokładnie. Może być tak, że wśród tych zawodników, którzy walczą u nas na gali, którzy będą walczyli, może jest właśnie przyszły, nie wiem, Michał Materla, może przyszły właśnie Różal, tego nie wiemy, bo to są, mówię, dzisiaj młodzi chłopcy, którzy mają 16, 17, 18 lat, a mówię, za 5, może 10 lat to są zawodnicy, których kiedyś ktoś będzie chciał oglądać jako gości honorowych na innych galach, a mówię, bo i Michał, i Marcin też kiedyś zaczynali, tak? Też byli młodymi chłopcami, którzy się rozwijali. No dzisiaj są legendami, tak? A mówię, do tego potrzebowali dojść, wspiąć się na te szczyty. I mówię, dzisiaj ci chłopcy młodzi się wspinają. A oprócz tego, dzięki wspinaniu się na te szczyty, pomagają też innym potrzebującym, czy to ludziom, czy zwierzątkom. Także mówię, tutaj łączymy to wszystko w jednym, nie?
0: Gala odbędzie się w hali Energia.
1: Tak Tak jest, w hali Energia, to jest 15 maja od godziny 18.30. Im więcej osób, tym lepiej, no bo jednak tak jak mówimy, im więcej zbierzemy funduszy z biletów, im więcej z aukcji, no to tym więcej będziemy mogli pomóc, tak? I ten sport rozwijać. Więc mówię, to jest druga nasza edycja, pierwsza była bardzo super, około 900 chyba osób było na trybunach, z tego co nam tam wiadomo. Mamy teraz 1500, że tak powiem, miejsc do zapełnienia, więc miejmy nadzieję, że zbliżymy się ku temu i też doping naszych zawodników tutaj z Bełchatowa będzie duży, ponieważ no, oni tego potrzebują. Sam też kiedyś walczyłem zawodowo i wiem, że ten doping z trybun jest bardzo ważny. Dodaje skrzydeł, dodaje energii. W zeszłym roku niestety większość widzów na trybunach była przyjezdna za przeciwnikami, którzy walczyli z naszymi też zawodnikami między innymi i na to trochę się przykro patrzyło. Bo mówię, nasi lokalni zawodnicy byli mniej wspierani niż przyjezdni z Piaseczna, z Łodzi czy z jakichś innych miast. Szkoda, bo wydawało mi się, że tu doping będzie właśnie w drugą stronę.
3: Oby teraz było lepiej.
2: A rozmawiał Rafał Różycki.
4: Magazyn lokalny.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. Kształcenie kadr, budowa zaplecza technicznego w Łodzi, awaryjne lądowania, łódzkie lotnisko i Centralny Port Komunikacyjny podpisały list intencyjny o współpracy. Władze CPK zapewniają, że port regionalny w Łodzi będzie ważnym uzupełnieniem nowego lotniska centralnego i zyska na jego powstaniu. Grzegorz Mnich.
5: W oparciu o łódzkie uczelnie kształcone będą kadry dla przyszłego centralnego lotniska, zapowiada prezes CPK Filip Czernicki.
6: Z jednej strony chcemy współpracować z uczelniami po to, aby konsultować programy kształcenia, aby współpracować przy okazji tworzenia nowych kierunków studiów, czy też dzielić się naszą wiedzą jako Port Polska z studentami i uczniami. Tutaj w Łodzi właśnie wiele kadr i wiele też doświadczeń z tego lotniska też czerpiemy, więc dzisiaj oczywiście formalizujemy tę współpracę, ale chcemy też pokazać, że ona ma swoją długofalową przyszłość. Będzie za tym oczywiście szły też konkretne postanowienia i konkretne działania.
5: A praktyczna nauka odbywać się będzie właśnie na lotnisku w Łodzi. Tutaj też mają być serwisowane samoloty, dodaje prezes łódzkiego portu Anna Midera.
7: Tych samolotów jest w tej chwili na niebie coraz więcej i one tak jak samochody potrzebują remontów, potrzebują przeglądów. Nie zrobi się tego nigdzie, tylko na lotniskach. Naprawy silników, czy montowania samolotów.
6: Abyśmy tutaj mogli też przeprowadzać testy, czy też badać skuteczność pewnych rozwiązań, bo to jest oczywiście świetna okazja do tego, aby na działającym i dobrze pracującym lotnisku móc sprawdzić, jak pewne procedury i pewne urządzenia funkcjonują. No i tak jak powiedziałem, to jest też to bezpośrednie zaplecze, więc wszystkie przyszłe operacje, które będziemy wykonywać, jeśli chodzi o już funkcjonujące lotnisko, to lotnisko w Łodzi będzie tutaj naturalnym zapleczem i jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i jeśli chodzi o kwestie zapotrzebowania na kadry, czy też ewentualne zakłócenia w ruchu, na pewno Łódź na tym też skorzysta.
7: Chociażby pogoda, niemożliwość wylądowania w jednym miejscu i absolutnie jest drugie, które jeżeli określimy to jako backup, a jest to najbliższy, dla pasażerów jest to absolutny komfort. 70 km dowóz bardzo szybko, więc to jest jeden z takich przykładów. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą tą działalność, nie decydują się na duże huby, ale na mniejsze lotniska ze względu na to, że jest większa przepustowość, więcej wolnych slotów do wylądowania i jest oczywiście taniej niż na tych dużych hubowych lotniskach. A jeżeli ta bliskość jest naprawdę niewielka, to tym większa korzyść. A atutem Łodzi, sami Państwo wiecie, jest nasze położenie, które naprawdę trzeba docenić i autostrady, i drogi szybkiego ruchu, które mamy dookoła i szybki dostęp tak naprawdę wszędzie.
8: Czy mamy symulację, jak wpłynie nowe lotnisko na regionalne porty, takie jak Łódź, czy konkretnie na Łódź?
7: Takich badań nie było jeszcze prowadzonych, także trudno tu mówić o konkretnych danych. Jedyne, co było zrobione, to analiza, jaki wpływ lotniska regionalne mają na rozwój gospodarki Polski i gospodarek swoich regionów. To było przeprowadzone za rok 2024. To jest raport dostępny na stronach PPL-u, więc możecie Państwo dokładnie przeczytać. Ten wpływ katalityczny wszystkich lotnisk regionalnych to jest około 48 miliardów złotych za rok 2024. 2024, a jeżeli patrzymy indywidualnie na lotniska i spojrzymy na Łódź, to ten jakby ta wartość dodana została wyliczona jako 2,5 miliarda.
8: Czy możemy spodziewać się większego ruchu pasażerskiego tutaj, konkretnie w Łodzi, po otwarciu portu?
7: Tak, my jesteśmy na to przygotowani. Zauważcie Państwo, że pasażerowie coraz chętniej latają z lotnisk regionalnych.
16: Polskie lotniska regionalne obsługują ponad 60% całego ruchu pasażerskiego.
2: Szacuje się, że na centralny port komunikacyjny przypadnie tylko 30% połączeń. Ósmoklasiści mają za sobą kolejny egzamin, tym razem z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła im problemy? Do szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie Łódzkiem zajrzał Rafał Różycki.
4: Dopiero co wyszliście z sali. No i jak? Egzamin jak poszedł?
9: Dobrze, wszystko zrobione. Najważniejsze jest, że nie stresowałam się i że wszystko zrobiłam, więc tylko po prostu teraz szczęście jest.
4: Ale według ciebie egzamin był łatwy?
9: Uważam, że w porównaniu do wszystkich arkuszy, które były w tamtym roku, był podobny. Więc no, nie wiadomo, czy był łatwy, czy trudny, to zależy, jakie kto ma preferencje.
4: Ale poszło dobrze.
9: Tak.
4: Też jakie wy macie wrażenia, bo od razu widziałem po wyjściu z sali, tutaj konsultujecie się, czy dobrze poszło.
10: Okej, poszło, ale próbne chyba lepiej szły, łatwiejsze zadania były.
4: Ale
10: lepiej.
4: Właśnie, jak oceniacie poziom trudności?
10: No, taki średni, tak szczerze. Ani nie był jakiś mega trudny, ani nie był jakiś mega łatwy. Był okej,
9: No moim zdaniem był taki średniawy, bo na przykład jak robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne, bo na przykład mogły być jakieś grania stosów ostro, stopy wyca, czy jeden był, ale to było akurat jeden chyba z łatwiejszych, które robiłam akurat.
4: Czyli ty jesteś z siebie zadowolona?
9: Jestem zadowolona z siebie, mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, popsułam je w ogóle, ale i tak jestem z tego zadowolona.
4: Jak poszła matma?
12: No jakoś poszła, no. Coś tam zrobiłem, niektóre pominąłem, bo nie wiedziałem za bardzo. Ale tak to ogólnie, no, nie był najgorszy ten egzamin.
4: Nie był trudny?
12: No, był taki umiarkowany, no. Niektóre były proste, niektóre ciężkie.
4: A co było na egzaminie?
12: Pierwiastki były pola figur na pewno, pole trapezu było. Z otwartych zadań to było tam obliczyć prędkość, w jaki czas przejechała pani, obliczyć pole trójkąta, grania stosłupa i takie rzeczy były ogólnie. Pierwiastki były, procenty, no więcej nie pamiętam za bardzo.
4: A jak porównasz z tym egzaminem próbnym, to który test był trudniejszy?
12: Próbny zdecydowanie.
4: Czyli na wyniki będziesz czekał raczej tak spokojnie?
12: No tak, no nie najgorsze. Ważne jest to, żeby to skończyć już i z głowy mieć i się nie stresować.
4: Jakie wrażenia?
13: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne. No właśnie zadania otwarte były najtrudniejsze, te zamknięte były dosyć łatwe. Ale tak to.
4: Będzie dobrze?
13: Tak, będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze.
4: No i jak było na egzaminie z Królowej Nauk?
13: Nawet ciężko. Znaczy według mnie, może według mnie nie było aż tak ciężko. Coś tam na pewno odpowiedziałam. Ale
4: spodziewałaś się, że egzamin będzie łatwiejszy?
13: Nie sądzę. Tak samo jak na próbnych jest.
4: A co było na egzaminie? Co ci sprawiło trudność, a co ci poszło najlepiej?
13: Najlepiej myślę, że jak były wykresy. Jeden wykres był, więc to jest łatwe, ale był też prawdopodobność chyba, tak jest. I tego nie rozumiem kompletnie.
4: Spodziewasz się, że jaki może być wynik z tego egzaminu?
13: Może 30, tak jak ostatnio na próbnych, ale nie jestem pewna.
4: Zadowolony po egzaminie?
14: Tak. Było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy. No było jedno zadanie, żeby obliczyć objętość dwóch i jednej nie umiałem. I to było jedne z takich cięższych, a reszta to było łatwiejsze, bo było obliczanie grania stosłupa, obwodu i takich parę łatwiejszych.
4: Jak zobaczyłeś zadania, to jaka była pierwsza myśl w głowie? Że jest dobrze?
14: Tak. Takie, można powiedzieć, normalne, takie, co się na lekcji rozwiązuje, zadania były.
4: Czyli o dobry wynik jesteś spokojny?
14: Tak.
12: Zostanie tylko ostatni i już z głowy to będzie. Można zapomnieć o tym.
4: A jak przed językiem obcym? Bo domyślam się, że wybrałeś język angielski.
12: Tak. Cieszę się bardzo, bo z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat.
4: Zupełnie bez stresu?
12: Tak. Nic. Zero stresu. Angielski to jest bardzo prosty język. To nie ma tam żadnych specjalnych liter, to cieszę się, że będzie, bo pod koniec.
13: Przed angielskim bardzo dobrze, ponieważ myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem, więc dobre emocje są na egzamin z angielskiego.
4: A jak przed egzaminem z języka Szekspira?
15: Angielski? O, angielski łatwo. Ostatnie 54, 55 z próbnego było. Tak. Angielski łatwo.
4: Nie obawiasz się tego testu?
15: Angielski nie, w ogóle. Po 100% idę.
4: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
14: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
4: Czujesz się pewnie?
14: Tak.
17: Samopoczucie dobre, raczej jesteśmy spokojni.
18: Spoko, no chyba najłatwiejszy egzamin z tych trzech. Każdy zawsze ma najlepsze wyniki z angielskiego. No.
4: Tym egzaminem się w ogóle nie stresujecie?
17: No w ogóle się nie stresujemy, no. Pan luzik po prostu. Najłatwiejsze zawsze są te egzaminy akurat z angielskiego.
2: Egzamin z języka obcego w środę o 9:00 potrwa 110 minut. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
4: Co to za targi?
21: Policyjne targi pracy to takie wyjątkowe dla nas wydarzenie. Trzecia edycja, więc już mamy pewne doświadczenia. Nadkomisarz Aneta Sobiera i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Są to targi, w których chcemy pokazać, jak wygląda służba policjanta. Mamy tutaj funkcjonariuszy z różnych pionów. Naprawdę ogromne zróżnicowanie, bo mamy zarówno konie policyjne, mamy psy policyjne wraz oczywiście ze swoimi opiekunami. Mamy policjantów z oddziału prewencji policji, z armatką wodną. Przyleciał nawet nasz policyjny helikopter, śmigłowiec i piloci opowiadają o swojej służbie. Także naprawdę ogrom służby, ale też zależy nam na tym, żeby po pierwsze pokazać młodzieży, jak wygląda nasza praca, pokazać im, że naprawdę prawie każdy może coś znaleźć tutaj dla siebie, bo jest tak bardzo zróżnicowana, ale też trochę odczarować tą policję, pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, fajnymi ludźmi, z którymi można porozmawiać o wszystkim, których można się doradzić. To też jest dla nas bardzo istotne.
4: A czy młodzi łodzianie są zainteresowani służbą w policji?
21: No, na razie można powiedzieć, że mamy bardzo duże zainteresowanie. Bardzo nas to cieszy, bo trochę się nie ukrywam, obawiałam tej pogody, która od samego rana była w Łodzi, bo bardzo padało, a tutaj część jednak atrakcji jest na zewnątrz, ale jak widać młodzież dopisała, nie zawiedli nas, a więc są z nami. Bardzo się cieszę, szczególnie, że wiadomo, że liczymy na to, że kiedyś wstąpią w szeregi policji i że będziemy służyć razem. Potrzebujemy młodych ludzi.
4: A dlaczego warto zostać policjantem czy też policjantką?
21: Oczywiście tych powodów jest bardzo dużo. Bardzo często słyszymy podczas rozmów z młodymi ludźmi, którzy aspirują na to, żeby zostać funkcjonariuszem, o tej chęci pomagania i ona chyba najczęściej się przebija. To, że chce robić coś ważnego, to, że chce być kimś, chce coś znaczyć w tym społeczeństwie i na pewno ta służba to daje. Ale oprócz tego oczywiście również takie prozaiczne, można powiedzieć, ale bardzo życiowe względy na to wpływają. Między innymi ta pensja, którą w tej chwili zarabiają ci młodzi ludzie, bo to naprawdę są całkiem dobre zarobki. Oprócz tego oczywiście też wcześniejsza emerytura. Także to jest wiele takich profitów, które możemy zaoferować jako ta służba, co widzi my faktycznie zachęca młodych ludzi, bo kandydatów mamy naprawdę sporo.
4: Dlaczego jesteście na tych targach?
17: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Interesuje nas to. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
4: A dlaczego was interesuje zostanie policjantem?
17: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie i co, jakie kary są w związku z tym. Po prostu wymierzyć sprawiedliwość.
4: Dzisiaj macie okazję to obejrzeć wszystko właściwie na własne oczy. Jakie są wasze wrażenia?
17: Bardzo mi się podoba. Jest bardzo dużo właśnie rzeczy nam przedstawionych, pokazanych. Fajna jest też możliwość zobaczenia to w rzeczywistości, pogadania z policjantami i zobaczenia, że na przykład konie są, psy, helikopter nawet. Naprawdę fajne.
4: Czy to zachęca właśnie do wejścia do policji?
17: Uważam, że tak. Takie wydarzenia zdecydowanie zachęcają ludzi do przyjścia i zobaczenia. I może nawet zostania policjantem.
4: Co robiłaś przed chwilą?
22: Ja miałam gogle takie na narkotyki i właśnie przechodziłam i ciężko trochę, ale fajne.
4: Jasne, a co w ogóle robisz na targach?
22: Przyjechaliśmy ze szkoły na wycieczkę taką i patrzymy sobie wszystko.
4: Jak rozumiem, chcesz zostać policjantką?
22: No, planuję chyba.
4: A dlaczego?
22: Tak jakoś w sumie, nie wiem, zaciekawiło mnie to trochę, podoba mi się.
4: Dlaczego jesteście na tych targach?
23: Przyszliśmy zobaczyć, jak może wyglądać praca kryminologa, jak w ogóle wygląda kryminalistyka. Fajnie, no bo nas szkoła tak naprawdę wysłała i tak naprawdę dziewczyny mogą zobaczyć, czy realnie chcą pracować w tych zawodach, czy to jest coś dla nich, czy nie, więc wydaje mi się, że po to tutaj się dzisiaj zjawiłyśmy.
4: Obserwowanie tego tak z bliska, można by powiedzieć, też na pewno robi wrażenie i zachęca, prawda?
23: Tak, na pewno, plus to, że rzeczywiście tutaj policjanci policjanci, którzy są też w ogóle bardzo zachęcają, są bardzo otwarci do rozmowy, nie ma takiego czegoś, że są głupie pytania, tylko realnie nam na wszystko odpowiadają, więc to też mi się wydaje bardzo fajne i przydatne.
2: A nowi mundurowi są na wagę złote, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński. Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce.
0: Udało się, umowy są podpisane. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dopowiem, że jest to komórka nadzorująca wykonanie umowy na usunięcie odpadów z Rogowca. Wykonawca jest na terenie od jakiegoś czasu, do tej pory zajmował się montażem monitoringu, jak również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W dniu dzisiejszym zaczyna się już wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów. No dzisiaj ta pierwsza ciężarówka wyjedzie i mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji. Przyznam szczerze, że harmonogram jest mobilny, on się zmienia, aktualizuje. Jest kilka elementów, które mają na to wpływ. Między innymi, przypomnę, to są odpady niebezpieczne. One nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. A więc mamy tutaj też wpływ instalacji, które muszą być gotowe na ich przyjęcie, aby te odpady nie stacjonowały, nie leżały. Więc kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Harmonogram jest przygotowywany odpowiednio. My go dostajemy na tydzień przed wywozem, natomiast on ulega niestety pewnym zmianom. Substancje są to różne, są to substancje niebezpieczne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach, czyli substancje płynne. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
4: Mam takie wrażenie, że mieszkańcy mają już absolutnie dość tego składowiska i też tego, że przez tyle lat nic nie robiono w tym kierunku.
11: No nie, raczej nie. Nic. No ktoś wzbogacił się na tym, przywiózł, zostawił, dziękuję. No jak większość w Polsce takich odpadów jest.
4: A wy macie duży problem.
11: My mamy największe, można powiedzieć, to składowisko tu w Polsce jest. No nie wiem, jak to będzie. No cieszymy się, że może coś ruszy. O, że dla nas będzie, ale wie pan co? Ruszyć to, to podejrzewam, że dużo się wyleje w glebę.
4: Trzeba się z tym liczyć.
11: Tak, bo mauzery są popękane. No niestety, tyle lat od mrozów, od deszczów. To dobrze, że nie ma takich ulew tu, bo była ulewa 5 lat temu. No to wylało do samej świetlicy.
4: Słyszeliśmy. Ludzie no, na podwórkach mieli te chemikalia.
11: No akurat tam, co mieszkają, to ja im współczuję tam. Nam tutaj jest kawałek od tego, ale też śmierdzi strasznie.
4: Czyli jesteśmy na wsi. Pani sobie wychodzi na podwórko, prawda? Podwórko. Żeby podelektować się takim miejscem, no, a tutaj nieprzyjemne zapachy.
11: No tak, duszące, naprawdę duszące.
19: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką sierą waliło, że no, strasznie ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie przy samym tym mieszkają?
11: A najbardziej wieczorem. Nie wiem dlaczego, czy to się wywala, czy ktoś wylewa, nie wiem. Wieczorem najbardziej śmierdzi. No i latem będziemy mieli znowu uciążenie przez to, no niestety. Człowiek starszy to jeszcze, ale najgorsze są dzieci. Mają astmy, no niestety.
4: Tu obok jest plac zabaw.
11: No tu jest plac zabaw, no tu dzieci się bawią i to wdychają. No jest, tak jest, no. Takie są realia w naszej Polsce. O. Ściągnąć z zagranicy, podejrzewam, że to z zagranicy większość tego świństwa jest.
19: To jest makabra z tą bombą, makabra.
4: Bo tych pojemników tysiące jest.
19: Ojeja.
11: No ale no, musimy dalej żyć, no niestety.
4: W oczekiwaniu, że powoli będą znikać
11: powoli
4: te pojemniki.
11: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Usunięcie całego składowiska potrwa latami, może pochłonąć około 700 milionów złotych. System jeszcze nie zaczął działać, ale już został uszkodzony. Samochód dostawczy uderzył bokiem w automatyczny słupek znajdujący się w okolicy Piotrkowskiej 70 w Łodzi. To budzi wątpliwości, czy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo.
1: Jak doszło do tego zdarzenia? Mówi Piotr Kurzowa z Urzędu Miasta Łodzi.
3: Dziś około godziny 10 miało miejsce zdarzenie drogowe. Otóż jeden z samochodów dostawczych zawadził słupek na ulicy Piotrkowskiej. To, co jest najważniejsze, to my jeszcze jesteśmy przed odbiorem całego tego systemu, więc wykonawca na pewno będzie zobowiązany to przywrócić do stanu tak, jak powinno wyglądać. Natomiast niemniej jednak po przeanalizowaniu i po przyjrzeniu się tutaj sprawy zdecydowaliśmy, że zwrócimy się o odpowiednią kontrolę też na tym etapie, czy słupek jest prawidłowo zamontowany. No niewątpliwie sytuacja, która tutaj miała miejsce, ona samo zdarzenie wyglądało to tak, że przy opuszczonym systemie tych dwóch słupków, które są słupkami ruchomymi, samochód bodajże bokiem trącił ten słupek. Słupek podobnoż zachował się tak, jak należy, czyli położył się, gdyby był uderzony frontalnie, uniemożliwiłby przejazd tego samochodu. Wiadomo, że jak system byłby opuszczony, nie byłoby potrzeby taranowania, jakby ktoś tutaj chciał wjechać. Natomiast w sytuacji takiego zagrożenia, na którym my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, gdyby miał być pokonywany na wprost, próbując uderzyć przez samochód ten słupek, on powinien przyblokować nadjeżdżający pojazd. My widzimy, jak wygląda tutaj ta sytuacja z tym słupkiem. Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy system, czy słupek jest zamontowany prawidłowo, czy zgodnie ze specyfikacją producenta tego słupka. I tak naprawdę później będziemy Państwu mogli w stanie powiedzieć, czy to jak gdyby zachowanie tego jak gdyby przedmiotu było prawidłowe, czy należy to w jakiś sposób poprawić. Jesteśmy przed odbiorami, jesteśmy przed jak gdyby rozliczeniem z wykonawcą, więc mamy czas na to, żeby zlecić, sprawdzić i mieć stuprocentową pewność, że słupki spełnią swoją rolę, czyli przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo obywatelom ulicy Piotrkowskiej.
1: Czy ten słupek był poprawnie zamontowany?
3: On nie trzymał się na kablu, on się trzymał jeszcze na jakichś tam elementach mocujących pozostałych. On nie odleciał dalej, więc samochód, który uderzyłby w niego centralnie, bądź tam, nie wiem, przodem, no nie przejechałby dalej, by albo na nim zawisł, albo go w pewien sposób wyhamował. No, nie jesteśmy inżynierami, dlatego zlecimy to odpowiednim jak gdyby komórkom, które sprawdzą sposób mocowania, czy jest zgodnie jak gdyby tutaj z postępowaniem, którym ogłosiliśmy i rolą, jaką ten słupek ma spełniać, czyli czy producent jak gdyby potwierdzi sposób mocowania, sposób zabezpieczenia i czy on tą rolę będzie realizował.
1: Kto zapłaci za naprawę tego słupka?
3: To jest strata wykonawcy, my jesteśmy przed odbiorem, więc tak naprawdę wykonawca będzie tutaj też dochodził swoich praw bezpośrednio ze sprawcą tego zdarzenia. My mamy zabezpieczony monitoring, mamy określonego, kto jest jak gdyby sprawcą tego zdarzenia, już odpowiednie służby będą miały to udostępnione i wykonawca będzie dochodził od sprawcy wypadku. Też chcemy wykorzystać tę całą sytuację, sprawdzić dokładnie, czy to zostało wykonane zgodnie z założeniami, zgodnie z specyfikacją producenta słupków, który ma pewnie jakieś parametry, które on powinien spełniać, odpowiedniej prędkości. Chcemy po prostu, żeby to przeanalizowali fachowcy, którzy powiedzą nam, że tak, to spełni rolę, zachował się prawidłowo, zanim odbierzemy. No, mamy do tego prawo, chcemy do tego skorzystać, chcemy mieć procentową pewność, że rola pod względem bezpieczeństwa tych słupków zostanie tutaj zachowana i o to nam w tym wszystkim chodziło.
2: Nie wiadomo jeszcze, kiedy system zostanie oddany do użytku, a tematem zajął się Daniel Tytyński. Lepsze i bardziej bezpieczne oznakowanie sieci dróg rowerowych obejmująca region. Łódzkie przygotowuje się do wdrożenia ustawy rowerowej, która jest procedowana w Sejmie. Ustawa ma uporządkować transport rowerowy w całym kraju. Grzegorz Mich.
16: Ustawa ma zapoczątkować politykę rowerową w skali kraju, ocenia radny z Komisji Transportu Marcin Chęcz. Co to konkretnie oznacza?
5: Dotychczas nie istniała w Polsce polityka rowerowa. Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość marszałków województwa, troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. I taki był dotychczas standard. Ten standard nie zachęcał nikogo do jazdy rowerem zarówno turystycznie poza miastem, nikogo nie zachęcał do korzystania z roweru jako środka, na przykład jako dojazd do najbliższej komunikacji publicznej, do kolei. Trwają obecnie prace w Sejmie nad ważną ustawą, która te wszystkie kwestie zmieni, bowiem ta ustawa ma narzucić na urzędy marszałkowskie, na gminy właśnie tworzenie spójnej siatki dróg rowerowych. Ta siatka ma być analogiczna do tego, jak funkcjonują drogi w naszym kraju, czyli powstaną drogi rowerowe rowerowe o znaczeniu krajowym, one będą miały raczej charakter turystyczny. Drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać właśnie mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły. No i te mniejsze drogi, te bardziej lokalne, które no, będą już w obrębie samej gminy. I co ważne, ustawa ta zarówno stwarza taki podział i narzuca pewne obowiązki, jak i daje na przykład możliwości dużo łatwiej gminom sięgać wspólnie po pieniądze unijne na takie rzeczy, prowadzić wspólne inwestycje ponad swoimi granicami. Także jak najbardziej to będzie sprzyjało w najbliższych latach budowie takiej siatki.
16: Sejmik Wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi przyjęły już strategię rowerową, dodaje radny wojewódzki Maciej Rimer.
6: W tej strategii zapisano 1800 kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych przez województwo łódzkie, tych krajowych, o których mówił Marcin, i tych regionalnych. Około 1300 kilometrów tras regionalnych i ponad 500 kilometrów

0: działania, które już wchodzą w fazę realizacji i gorąco wierzę, że ten plan stworzenia chociażby Velo Warta, Velo Pilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie dla mieszkańców Łodzi, bo te trasy powinny się kończyć albo też zaczynać w stolicy regionu.
1: Wśród takich nowości właśnie wprowadzonych w tej ustawie jest wspólne oznakowanie, takie jak choćby już funkcjonuje w województwach śląskich, pomorskim, zachodniopomorskim, czyli będziemy mieć przejrzysty system, każdy, kto się będzie poruszał drogami rowerowymi, będą ludzie wiedzieli, gdzie te drogi dokładnie prowadzą. Druga sprawa, jeszcze w sumie ważniejsza, to jest tak zwany ZRID rowerowy, czyli możliwość wywłaszczania terenów, które są we władaniu państwa, ale są na przykład mają status lasów państwowych, różnych rezerw, będzie można dużo łatwiej na nich budować drogi rowerowe, dużo szybciej, bez latami ciągnących się różnych negocjacji. Tutaj też Urząd Marszałkowski od pewnego czasu wprowadził według mnie bardzo dobry standard w przypadku remontu dróg wojewódzkich. Tak naprawdę budowanie pasów pieszo-rowerowych stało się standardem, a tym samym znacząco jest podniesiona kwestia bezpieczeństwa. W dotychczasowej praktyce praktycznie przy tych drogach wojewódzkich no nie było nigdy chodników poboczy. Teraz przy tym nowym standardzie już są pierwsze takie realizacje. No, każdy tak naprawdę bezpiecznie może posłać swoje dziecko do szkoły rowerem.
2: Trasy rowerowe w Łódzkiem będą jednolicie oznakowane.
3: Będą też musiały mieć taki sam rodzaj nawierzchni. Żołnierze Sił Powietrznych, rywalem drużyny Marcina Gortata w Łodzi, kolejna odsłona koszykarskiego starcia gwiazd filmu, muzyki i sportu z zespołem NATO. Tym razem cywile zmierzą się z teamem Air Force. O atrakcjach związanych z charytatywnym meczem gwiazd Grzegorz Mnich.
2: W drużynie Marcina Gortata jak zawsze znane nazwiska.
4: W tym roku w meczu wystąpi BDOS po raz kolejny, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpił również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich w Europie. I prawdopodobnie na świecie Hela Danielewicz.
2: Dla miłośników militariów szczególną atrakcją będzie lądowanie przy Atlas Arenie dwóch śmigłowców, Black Hawk i Apache. Wśród sprzętu wojskowego znajdzie się też zestrzelony dron Shahed.
4: Mimo, że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy, że tak powiem, kibice. Ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że były sobie śmigłowce latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo no nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać. I myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache. Tym bardziej, że Apache z tego, co wiem, przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień, za miesiąc dostaniemy informację, że taki nie ma zgody. Też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no umówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić.
2: Mecz jak zawsze będzie charytatywny.
4: Przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy 3 rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. To niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór i rodzinę tego żołnierza, żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo były też takie, we wcześniejszych latach były wsparcia na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy. Po to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację i na wszystko, co się dzieje, drastycznie do góry i to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Tak jak w przypadku zeszłego roku, tak w tym roku zrobimy wszystko, żeby zaprosić rodzinę majora Slava do Stanów Zjednoczonych na mecz. To jest to, co ja mogę zrobić dla tej rodziny.

0: tak jak dla wielu żołnierzy innych robiliśmy i rodzinę majora Killera, który również parę miesięcy wcześniej zginął w też niefortunny sposób. I ten sposób będzie takie podstawowe uhonorowanie. Co ministerstwo dodatkowo zrobi, to już od ministerstwa zależy. Wiem, że przygotowują różnego rodzaju rzeczy.
1: Wielki mecz Gortat Team kontra NATO Team Włódzki Atlas Arena 13 czerwca.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
4: Witam, dzień dobry.
3: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
4: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
3: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
4: Tak, to jest moja rodzina. Inne miasto.
3: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
4: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
3: Czyli masz dwa obywatelstwa.
4: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
3: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
4: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no... Ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
3: Przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych, masz jeszcze kogoś takiego?
4: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od, wiesz, od szkoły podstawowej aż do teraz.
3: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
4: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało. Bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
3: Spokojnie, i to był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
4: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
3: Udzielasz korepetycji?
4: Określam siebie cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
3: Czyli język angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
4: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka, fizyka, to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
3: Tablica Mendelejewa.
4: No nie, ja kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo ja, generalnie to nie jest moja bajka.
3: Ale czujesz chemię z muzyką.
4: Tak, z muzyką
3: czuję
4: dużą
3: chemię. I to jest najważniejsze. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
4: Tak.
3: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
4: To były takie początki, oczywiście.
3: Wspominasz to bardzo mile?
4: Tak.
3: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
4: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
3: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
4: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet no, chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
3: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
4: No.
3: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
4: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
3: Jak się nazywał?
4: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Mhm. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
3: Dobre.
4: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
3: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
4: My wtedy
3: w tych
4: nie zarabialiśmy pieniędzy.
3: Okay. My
4: po prostu na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanów.
3: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
4: Tak.
3: Jakie zespoły? Albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
4: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Bajm albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
3: I nasza klasa.
4: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
3: to, co wtedy było popularne.
4: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
3: Tam trzeba czuć też bluesa.
4: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam te przyjemność no, brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
3: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
4: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
3: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
4: oczywiście,
3: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
4: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. Te doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę ZAIX za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce, czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową i ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mów nic nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam, no to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: A
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy, mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza, że
0: się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Masalik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska, to teraz troszeczkę poplotkujmy, jak ocenisz jej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak jak ona to zrobiła. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie 1000%. To było widać. Pracę, to doświadczenie, profesjonalizm. Wszystko się tam zgadzało.
0: To a propos ploteczek. Jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle.
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.
0: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
1: No tak. I gdzieś tam jakiejś mojej determinacji tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
0: Daje.
1: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
0: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
1: reszta
0: jakim
1: akceptuję,
0: jest. Wtedy człowiek
1: tak.
0: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie.
2: Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato,
1: który mam nadzieję,
0: jaką
1: że to
0: skrywa
1: będzie
0: historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie
0: wszystko
1: wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop, tak. To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszy się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne. Co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem?
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała się druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na
1: wakacje,
0: taką randkę
1: na
0: właśnie,
1: taką randkę
0: na
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
0: Ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.
0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym mu na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto, więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
0: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
1: Więc... Oj. Oj.
0: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
1: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
0: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie. Samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś cenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem. Jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz, więc wygląda to komicznie. Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś mu, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, ona znowu ma jakąś odklejkę, więc tam, on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, tylko to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić, również złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać to na kartce.
1: Bo ja możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Czyli Sonia, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy roller coaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuję dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego, że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiaj w dzisiejszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określenia siebie jako influencer.
0: Kogo obserwujesz na Instagramie?
1: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. A. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
0: świat
1: muzykę.
0: Świat mody pewnie.
1: Słucham?
0: Świat mody.
1: Czy świat mody? No
0: jakieś
1: też.
0: Suknie balowe, tam
1: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
0: jakieś
1: content.
0: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
1: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni. Nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę. Więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowotowaniem. Czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy. No więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się.
0: Sport
1: też jakiś
0: lubisz,
1: sport też. Tak, sportowy jakiś content
0: pływać,
1: też.
0: Tak,
1: tak pływam.
0: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
1: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
0: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
1: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
0: dla
1: nie
0: miałam.
1: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
0: Odreagować.
1: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer. Chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
0: A czy czytasz portale plotkarskie?
1: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
0: Rozumiem, że na twój temat.
1: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
0: Wiesz, ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli no tak, jasne. To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka no, rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
0: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Sonii Maselik w Radiu SK2. Dziękuję ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata.

0: muzyczne.
1: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

wieku zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiową.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

i muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne, soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę. SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad pół

0: miliona zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
1: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po dziewiątej w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam, to Radio Śniadaniowe.

To Jeremy Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Kajne Gręcem, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne.

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów z Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva Larte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie. No ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę, najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków, no i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy to na początku września.

0: Tu Radio SK2, w Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony. Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo. I teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów, no ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk, typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna, ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: I po reklamie.

0: Co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkic i kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a

0: 11,99.
1: Danie tutaj jest 100%.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Łukasz Bogdan, witajcie. To będzie noc, w której Łódzkie zamieni się w jeden wielki szlak kultury i historii. Już dziś odbędzie się Wojewódzka Noc Muzeów. W całym regionie otworzą się muzea, galerie, pałace, skanseny i uczelnie, które na co dzień często są niedostępne dla zwiedzających. Do akcji dołączają największe instytucje w regionie, w tym EC1 Łódź, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Orientarium za Łódź. Swoje programy przygotowuje też m.in. Filharmonia Łódzka. Zapraszam.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: 10. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
16: Będzie bezpieczniej? Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
15: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
17: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i jej hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend? Zwłaszcza na dzisiejszy wieczór. Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może Noc Muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie, albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego Noc Muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku.

i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej, w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Monks z Anitą Lipnicką. Kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki.

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół LOR na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
1: Tak.
2: Jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden. Na koncie zespołu LOR. Dobrze ten Lucek z nimi ma. Dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. sk2.pl. Tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych. Bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodniej?

0: Tak, to Allegro.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie, to Kaufland Card Extra.
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: I po reklamie.
16: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
17: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
16: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
18: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
16: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
19: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla Was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szempińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram. SK

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic. Ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście

0: starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie ma, pan sędzia, jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: I po reklamie.

0: Maj na półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca. Nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12:00. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Od kryzysu demokracji, katastrof klimatycznych, przez wpływ sztucznej inteligencji na sztukę, po relacje człowieka ze światem zwierząt. To niektóre z tematów tegorocznego fotofestiwalu w Łodzi.
10: Chcemy przywrócić tą bardzo ważną dyskusję na temat jakby naszego miejsca w ekosystemie, na naszej planecie.
9: Zapowiada organizator Krzysztof Candrowicz, więc miłośników fotografii nie tylko. Serdecznie zapraszam. Łódź stanie się stolicą fotografii od 18 do 28 czerwca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. Mitsubishi.satal.pl.
11: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MONie nasz reporter Michał Rawa.
12: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MONu Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
11: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leniff, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowany do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
13: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast, ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więcej o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje z roku na rok. Te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przez miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejdziemy też przez toruńską starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie. Zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit. SK2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere. Potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo Wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy, a poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, no bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice.
1: SK2.
0: I o który po latach pytamy...
2: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
3: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

0: A chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba i ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko

0: 78. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
12: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
11: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
10: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam 3 auta. Jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie. A wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
13: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
10: Długo się utrzymały.
13: Wesy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie, bardzo
0: dobrze,
1: chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota od biegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
0: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i Bezero 12, Westy 2.
1: SK 2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów bardzo, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. W tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza, Kuba, bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem, la.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westydwa Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
0: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa w SK2 dla was.
0: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
12: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
13: W salonie MG Krotoski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok Westy 2. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy Westy 2. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz.

0: Empik przy zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi szykuje na Noc Muzeum wyjątkową podróż w świat listów i korespondencji.
4: Będziemy się kręcić jej wokół ognia i dymu, właśnie takie klimaty troszkę związane z diabłem Borutą.
3: Zaprasza Joanna Mądrzak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Będzie też strefa w klimacie średniowiecznego skryptorium oraz dostęp do oryginalnych zbiorów, w tym korespondencji Czesława Miłosza i Władysława Reymonta. To wszystko oczywiście od godziny 18. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
6: 4 seasons, 3 championships.
5: Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
7: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
5: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
8: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
5: Tak,
8: i
5: co
8: jest
5: to oznacza?
8: Między innymi takie święto, święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
5: Obchodzimy dziś, no, zdecydowanie.
8: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie. Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć. Dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj, prawdziwe powietrze w SC2. Dziś

0: Nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały stadion narodowy się bujał.
1: SK2.
0: A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... najlepszych polskich hitów. I to jest wasz dzień. Dzień z SK2. Cały weekend.

0: To jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2. To jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal Ultra Okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: I po reklamie.

0: Big Day w ST2, czyli wielki dzień na takie piękne, wysokie temperatury, to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia, za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w ST2. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Kto zwalcza ból?
9: Woldary!
8: Kto?
9: Woldary!
10: Woldary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Woldaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
18: Ale tak po kosztach.
19: Masz to w Brico.
20: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Widziałeś? Polska premiera Kia.

0: naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
0: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
3: 15. sobota. Idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo. Niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

Grupa Ich Troje, Wesce 2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków. SK2. I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

Bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewa Messiah w Wersce 2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni. SK2. Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga, skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie.

0: Halo, tu gotam. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. Wesce 2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. fuzja.archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. To wydarzenie zadowoli fanów elektronicznych brzmień. Już 3 czerwca na stadionie Start Łódź odbędzie się Labirynt Festival. Start

0: Strażnikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
0: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drogie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. Eska.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po imprezie.

0: Ramek na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Mysłowic w Wesce 2 mieć czy być. Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny muzyczne, nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło. Tak będzie. Za 3 minuty o 17 Wesce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: TPO.pl.
9: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
8: TPO.pl.
9: Podpisz umowę online na TPO.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
13: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: I po reklamie.
0: Burzowe chmury. Spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro, gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnią.

0: sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi.
1: SK2.
0: To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerekwicka w SC2.

0: Siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2, to elektryczne gitary. Włoska Gwardia Finansowa jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem. Odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bez czesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: TPO.pl.
6: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
5: TPO.pl.
6: Podpisz umowę online na TPO.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: I po reklamie.

0: Best 2 Bayern i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barca. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
5: TPO.pl.
7: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
5: TPO.pl.
7: Podpisz umowę online na TPO.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.
21: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to, co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.

to w SC2 w sobotę był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto bogatemu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Ale to był numer. Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście? Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów, śpiewających razem każdy numer, światła, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr, mieszkania od 8900 za metr, rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. fuzja.archicom.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
12: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
13: TPO.pl.
14: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
13: TPO.pl.
14: Podpisz umowę online na TPO.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

0: A my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek budka suflera, Roxy i Fawst i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
19: I po reklamie.
0: No i wybiła nam punktualnie godzina 19. Tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
1: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
0: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka suflera, piąty bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 97 roku w Berlinie, no i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne, w Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2, Hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki, jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem. No bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać. Jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej. I już teraz SC2 Sarsa i numer Zakryj.

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polski 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

0: na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet. Super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!
1: Reklama.
2: Uwaga, skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. Akademia-zdrowia.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. Fuzja.archicom.pl.
0: Po reklamie. Najlepsze.

wiem co sam szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

tanie dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.